0: Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: Reklama.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Po reklamie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Horse, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas w Baborówku. 14-16 sierpnia Baborówko koło Szamotu.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Siemanko, piękna niedziela się zaczyna, co? Za oknami dużo słońca, dajcie znać jak u was na termometrach. U mnie w tym momencie 25. Another Talk to You dla was na początek. To jest weekendowe Melo, pokasiema.

Simzana, hajpie Fire Fire w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież blado jest świt. Chyba nie ma nikt co do tego żadnych wątpliwości. Mówią, że będzie jaśniej, przynajmniej Filipek i Nel tak mówić będą za chwilę. Dzisiaj bezchmurne niebo nad Polską i dostaję już pierwsze zdjęcie. Za chwilkę sobie narysujemy naszą mapę pogodową na podstawie tego, co wysyłacie. Gdybyście mieli ochotę sięgnąć po szybką kasę, przypomnę, że jutro kolejna runda naszej zabawy, ale już teraz możecie się zgłosić. Wiem, po weekendzie portfele przedmuchane, puściutkie, więc dajcie znać, na co kasę potrzebujecie, a być może zadzwonimy właśnie do ciebie. meloradio.pl, tam szczegóły.

0: Kitschkrieg, Gut Genug w Melo Radio. Tak wam gramy w niedzielny poranek w weekendowym Melo. Zielona Góra, pozdrawiamy, bo u was dzisiaj najgoręcej. Termometry mają pokazywać nawet 31 stopni, może 32 stopnie Celsjusza, ale jeszcze od was takiego potwierdzenia nie mam, więc czekam na foty.
1: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy. Odkup-

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: O reklamie. Tak gra Melo.

Smolasty Trips, duże oczy. Powiem, że zrobiłem takie, kiedy dostałem zdjęcie od Magdy. Magda pokazuje, że w Zielonej Górze teraz 29 stopni, czyli rzeczywiście te 30 dzisiaj możemy tam przekroczyć. Dostałem też zdjęcie od Pawła, zdjęcie rachunku z nadmorza. Nie wiem, czy to jest rachunek grozy, czy też nie. Paweł za rybkę z frytami i surówką zapłacił 150 zł. Za jedną sztukę, nie, może ona 2 kg ważyła, Paweł, bo ja tam nie widzę wagi. Byłem ostatnio i ja zupełnie inaczej. 75 za kawałek sandacza z surówą, z frytami. Ja uważam, że przyzwoicie. Czy byliście nad morzem? Czy te paragony grozy to jeszcze tam obowiązują? Dajcie znać na WhatsAppie. Lumix dla was.

0: Hangover, Tayo Cruz i Florida. A skoro już zabrnęliśmy do Stanów Zjednoczonych, na Florydzie teraz 34 stopnie i takie gorąco ma dotrzeć znowu do nas w przyszły weekend podobno. 15 sierpnia na mapach pogodowych nawet 34 stopnie Celsjusza. No zobaczymy.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas jak zawsze gorące numery. How does it feel?

0: Nadszedł cierpień.
1: Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
2: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
1: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
2: Po reklamie.

0: 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemanko, siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my wam gramy Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel? Teraz w Meloradiu, potem W&W. Opoka, siema.

Moving to the sun, no to pogadajmy trochę o słońcu, bo 12 sierpnia zniknie nam za księżycem. Galicja, Kantabria, kraj Basków, Aragonia, to właśnie w tych miejscach Hiszpanii Północnej będzie najlepiej widoczne to zaćmienie słońca. Islandia, Grenlandia Wschodnia również, więc jak nie macie nic lepszego do roboty, planujcie, rezerwujcie bilety, lećcie. Bo w Polsce, no właśnie, czy w Polsce będzie można obserwować zaćmienie słońca? Całkowite, podkreślmy, na które czekaliśmy prawie 3 dekady. To ja za chwilkę to sprawdzę i wam powiem. Na razie Dubs i Borgius, Tsunami w Melo.

0: Kompletka, tańcz, tańcz, tańcz, bo w zasadzie nic więcej nam nie zostało zaćmienia słońca w Polsce, raczej nie zobaczymy. Tylko maleńki kawałek słonka będzie zasłonięty przez księżyc. Bez specjalnych okularów ciężko będzie to zaobserwować, ale spoko, spoko. Po zachodzie słońca 12 sierpnia to dopiero zacznie się dziać. O tym wam jeszcze dzisiaj opowiem.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapna.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Po reklamie.

Jak byłem nastolatkiem, to on dla mnie był takim polskim Arminem Van Burenem. M Brother, Trebles w Melo Radio. To był gość. Fajnie, że ten numer możemy wam grać w Melo Radio. To duża przyjemność i mam nadzieję, że w was też odżyły wspomnienia. To teraz coś z nieco świeższej półeczki. Fuka i Liwka Enklawa z numerem Chcę Więcej. Jeśli chcecie więcej kasy, wbijacie na meloradio.pl. Jutro kolejna runda szybkiej kasy od Melo Radia. Dajcie znać, na co potrzebujecie pieniędzy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: This is Love Will, I am Ewa Simons. W tym roku byliśmy z wami na najpiękniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą, na najwspanialszych festiwalach, a po godzinie 12 o festiwalu na polskim niebie. Wcześniej jednak trochę sobie zagramy.
1: A już o 12 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wszystko, co dobre, szybko mija. Ale letnią wyprzedaż w outlecie Faktory Poznań możesz pożegnać we wielkim stylu. Nie zwlekaj i zgarnij letnie hity od Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein z rabatami aż do minus 80%. Pamiętaj, okazje czekają tylko do 22 sierpnia w Faktory Poznań.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: 96 i 99,4 FM. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Cześć. Mamy 12, mamy 9 sierpnia w kalendarzu, to cały czas wakacje. Nie bójcie się, do końca jeszcze daleko. A u nas najgorętsze numery na niedzielne popołudnie. Zokaria, Andy Das.

Tobi Romeo. No można głosować, a nawet wypadałoby głosować. Na 24 w ostatnim notowaniu Fly High. Moim zdaniem to jest taka jedyneczka wkrótce i liczymy na wasze głosy. Player meloradio.pl, tam 30 do waszej dyspozycji. A teraz parę słów o festiwalu na polskim niebie. Nie będzie związany z muzyką, ale z łzami świętego Wawrzyńca. Gwiazdy będą spadały. Tego zaćmienia słońca w Polsce prawie nie zobaczymy, ale tej samej nocy, tuż po tym jak to słońce schowa się za horyzontem, gwiazdy zaczną spadać nawet w ilości 100 na godzinę. Będzie się działo, będzie co oglądać, więc zaopatrzcie się w dużą ilość chrupek, gorących napojów na noc. No i co? Kołderki, kocyki, materace na balkony i oglądamy. Muzyka, nasza muzyka w tym przeszkadzać nie będzie.

0: Sentymentalna podróż do przeszłości. Take me back, Kaigo w Meloradio. Tak wam gramy po godzinie 12. Meloradio.pl. Wbijajcie, tam są fajne quizy na niedzielne popołudnie. Jak znajdziecie chwilę, zapraszamy. Alan Berry i Ostatni Most zagra dla was już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Sorry, Papi Topic i Becky G w Melo Radio. Grzejemy was naszymi numerami. Oj, grzejemy! Chociaż temperatura dzisiaj też pięknie daje nam popalić. Na zachodzie najgoręcej, nawet 31 stopni może pojawić się na termometrach. Halo, halo, zachodnia granica, dajcie znać, jak tam u was dzisiaj na termometrach. Czekam na foty na WhatsAppie. Jak meloradio.pl wbijecie na smartfonach, to na dole jest opcja wysłania głosówki, zdjęcia, no, możecie. I zapraszamy do tego, zachęcamy. I gramy dalej, Bella Ciao, Whip El Profesor w Meloradiu. Użal oczywiście, za ten remis odpowiada.

0: Don't Stop ATV. No parę razy w Polsce będzie można go upolować jeszcze w tym roku. A za chwilę będziecie mogli upolować u nas kolejne gorące numery na niedzielne popołudnie. Gdzie jesteście, co robicie? Czekam na wasze głosówki, wiadomości. Za chwilę antenę przejmuje bardzo wyśmienity duet.
1: A już od 13 zagramy
0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat It to będzie pierwszy numer, który zagramy punktualnie o 13. Zaraz wracamy.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szefie, ostrożnie, ściany mają uszy.
6: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wesołka.
5: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
7: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mieszalnika Mapei. W gamie tysiąca kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
14: Siema, to jest weekendowe Melo. Wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego programu Repeat It. Leci do was od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Opoka, siema.

Mikola Strip z numerem Hard to be Humble w Melo Radio. Mamy dużo dobrych numerów, którymi chętnie się z wami dzielimy. Możecie sobie podsłuchać na przykład w 30 Melo Radia różne różniste. Mikola Strip też z Hard to be Humble się w 30 znajdują na miejscu 8 w ostatnim notowaniu. Ale idą w górę jak burza. Kto wie, jak będzie w najbliższy piątek. Wszystko zależy od was, więc zachęcamy, żebyście wspierali tych, którzy wpadają w ucho naprawdę bardzo. Ostatnio Shimza na miejscu 1 fuka i Livka Enklawa, na 2 Dub Dogs i Fezo z How Does It Feel na miejscu 3. A w Melo teraz posłuchacie Robina Schulza.

Marlon Hofstadt, I Like w Meloradiu. Czytam, że plaża Zachód w Kołobrzegu zamknięta, nie można się kąpać, bo woda zanieczyszczona jakimiś bakteriami. No to zdążyliśmy, co? A tydzień temu tak pięknie było. Woda była taka ciepła, 3 razy wchodziłem do Bałtyku. Oczywiście między setami.

0: Reklama. WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
10: A jak lemoniadę?
9: No też.
3: To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Crazy What Love Can Do, David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson w Melo Radio. Czy odliczacie już do kolejnego długiego weekendu? Tak, 15 sierpnia, lada moment w kalendarzu, święto Wojska Polskiego, a skoro wypada w sobotę, to znaczy, że piątek ustawowo dla wielu z was wolny. To teraz ręka w górę, kto w piątek ma wolna, kto do pracy iść musi. Czekam na was na naszym WhatsAppie, ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio teraz.

0: Call My Name. Szaus w Melu Radiu w weekendowym Melu. Dobijamy do kolejnego portu podczas naszej weekendowej podróży. Gdzie jesteście w tym momencie? Meldujcie się na naszym WhatsAppie. Oczywiście znajdziecie go na meloradio.pl. Wbijcie sobie adres na smartfonie. No i czekam na głosowy.
1: A już o 14 zagramy.
0: Pogramy je po 14, a o 14 Galaxy. Kungsi, Theophilus London zagrają punktualnie o 14:00.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Siemano, siemano, siemano, 14 już na zegarkach, a u nas już muzyka Kungsto, Filius London, Galaxy, bo jak inni sobie gadają, to my wam wysyłamy muzę.

i powiem wam szczerze, że do tego numeru zawsze wstaję jak do hymnu, tylko że przy hymnie to trzeba stać elegancko na baczność, a przy tym po prostu ustać się w miejscu nie da. Whatever Turns You On, Axwell i rewelacyjny wokal Bona do tego wszystkiego. Bona, który zaskoczył z Martinem Garrixem i Emilem Piano wszystkich na Tomorrowland, bo po prostu zrobili live act, którego nikt się nie spodziewał. Zresztą pełno wirali rozeszło się już po social mediach, na pewno możecie to wyhaczyć i zobaczyć. BFF, Bambi, Young Leosia przed wami.

0: Fajnie, że Martin Garrix postanowił trochę o królowej popu przypomnieć. Madonna razem z nim, Bizarre. Co za numer. Dobrze się tego słucha i takich gorących numerów mam jeszcze więcej. Za chwilę zabieramy was do Saint-Tropez. Kto był ręka w górę? DJ Antoine już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: O reklamie. Meloradio Poznań.
16: Welcome to Central.

0: wbijajcie.
1: Takie bajki to lubimy najbardziej. Wbijajcie na meloradio.pl, bo wasza bajka może się ziścić i po prostu parę stówek nagle może trafić na twoje konto. Ot tak, wystarczy, że dasz znać, na co potrzebujesz. No a wiadomo, długi weekend przed nami. To ten następny. Ten mógł być równie ciężki, więc jeśli pusto w portfelu i na koncie, jesteś w dobrym miejscu, szybka kasa może być twoje jutro w kolejnej rundzie naszej zabawy. Tylko daj znać, na co tych paru stówek potrzebujesz. meloradio.pl, a teraz gorący numer Dub Dogs i Fezos. How does it feel w Meloradio?

0: No i patrzcie, jeszcze słuchacze na koniec wpadli do studia. Zróbcie hałas! Bardzo fajnie, że zajrzeliście. Pozdrawiamy serdecznie i wszystkich was gorąco pozdrawiam. Machając do was uśmiechnięte od ucha do ucha, życzę pięknego niedzielnego popołudnia. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że dzień dopiero się rozkręca. Na meloradio.pl wbijajcie, jeśli potrzebujecie kasiory. Jutro w nowym tygodniu ruszamy z nową rundą naszej zabawy Szybka Kasa, a za chwilę lecimy dalej. Od 15 dalszy ciąg weekendowego Melo.
1: A już o 15 zagramy!
0: Chcę więcej, Fukaj i Liwka.
2: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens? Mimo, że chcę więcej, więcej.
0: O, pokaz strzała, odmeldowuję się i wracam za tydzień, hej! Jeszcze.

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: No i wybiła ona, 15 na zegarach. Ciepło w całej Polsce i gorąco w playliście Meloradia. Wymiana urlopowych turnusów trwa, no to ja wam fajnie pogram do jazdy. Tupychu, siemano, Fuka i Lipka, oni na początek.
12: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Sad Girls. To David Guetta i Bibi Rexa w Meloradiu. No a u was, mam nadzieję, humorek dobry. W końcu mamy piękne niedzielne popołudnie, wakacyjny kolejny weekend, więc wyciśnijmy z niego tyle, ile się da. No a tak, żeby dobrze wejść w poniedziałek, który, no chcąc nie chcąc, przed nami, no to możecie wejść na meloradio.pl, no bo tam jak zawsze możecie sięgnąć po szybką kasę. 200 już jutro są do zgarnięcia. Dajcie nam znać, na co takiej kasy potrzebujecie, a kto wie, no być może zadzwonimy właśnie do was.

0: Tańcz to Bledka w Meloradiu, która swoje wakacje spędziła między innymi we Włoszech. Pochwaliła się tym na Instagramie, no piękne zdjęcia, polecam spojrzeć. No ale ja wam też postaram się pokolorować waszą niedzielę. Do 16 powiem wam między innymi, gdzie nie chcielibyście kupić lemoniady. I zagram Urzela.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapń.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
3: Nadszedł cierpień.
4: Ale nie dla słuchaczy Meloradia!
5: Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
6: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
5: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
7: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka

Natalie, Uncle Funkle i numer, którego tekst niezmiennie mnie fascynuje. Polecam sobie to obczaić w wolnej chwili. To jest Meloradio Pychu z tej strony. Cieszę się, że jesteście razem ze mną, a to rekordowa cena za lemoniadę. Właśnie czytam, że jedna z polskich influencerek, która na co dzień mieszka w Miami, postanowiła odwiedzić nasz piękny kraj, no i wybrała się do Zakopanego, gdzie zobaczyła paragon grozy. Okazało się, że za lemoniadę musiała zapłacić, uwaga, 50 zł. 5 dych za szklankę lemoniady. No i coś mi się wydaje, że jak to zobaczyła, to mina jej się skrzywiła. I to nie od nadmiaru cytryn w lemoniadzie.

0: te dziewczyny. One to by się tylko bawiły. Girls just wanna have fun, Shaggy w Meloradiu. Tak gramy jeszcze przed 16, no ale w końcu wakacje są, bawić się trzeba, co nie? Dlatego po 16 mocno letnio wam zagram.
1: A już o 16 zagramy!
0: All the time, John Summit i DJ Smokers. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 16, a zrobimy to wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o 12:00.

0: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Kart Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Kart Extra. Drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
9: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
16: 16 już na zegarach. Wiecie, że jeszcze sporo tej niedzieli nam zostało, więc do grilli, do jazdy autem czy czegokolwiek innego, co teraz robicie, wam gram. Jonesami, DJ Chainsmokers, oni na sam początek. Tu pychu.

Better Times. To Robin Schulz. Tak brzmi niedzielne popołudnie razem z Meloradiem. Fajnie, że jesteście z nami. Tyle najlepiej trenować na siłowni. Właśnie przeczytałem, że powstały nowe wyliczenia, które mówią, że najlepiej, jeżeli trenujemy 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut. No ale w niedzielne popołudnie, jeśli na przykład musicie dobić liczbowo ten trening, no to moim zdaniem przewracanie kiełbasek na grillu też się spokojnie w to wlicza.

0: Everything's Fine. Nówka sztuka, za którą stoją oni, Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A do 17 powiem wam jeszcze o nietypowych gościach, którzy weszli do parlamentu.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Five more hours. To Dioro w Meloradiu. Dużo dobrej muzy mam jeszcze dla was, obiecuję, więc na pewno spędzimy tę niedzielę razem bardzo przyjemnie. Pychu z tej strony, siemano. No a to bardzo nietypowi goście. Właśnie czytam, że parlament w Brazylii odwiedziły kapibary. One są jak dziki w Polsce, ostatnio wszędzie łażą, właśnie w Brazylii. No i stwierdziły, że odwiedzą rządzących, no i zobaczą, co tam u nich. No i dziwne to dla mnie, no bo raczej mi się wydawało, że w budynkach rządowych to są raczej leniwce, ewentualnie hieny.

0: ulubionych hitów ever. Jak on się zaczyna, no to od razu jakbym się kawusi napił. Taki skok energii. Right Round to Florida i Kesha, a po 17 gramy dalej.
1: A już o 17 zagramy.
0: Buddy Tak, Halle Farben i Rene Miller. To właśnie od tego numeru rozpoczniemy 17, a zrobimy to punktualnie o pełnej. Przed wszystkimi.

0: Reklama. WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: Wejdźcie na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: 17 już punktualnie na zegarach, a ja nie jestem sam. Ze mną jest Gordo i hit Loco Loco. Będzie też coś od Avicii'ego i Ritiory, a zaczynamy od Ale Farbena. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

I Lie. To Marlon Hofstadt w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i żyjemy dalej wspomnieniami Tomorrowland. No to było naprawdę niesamowite przeżycie. W trakcie weekendu, na którym ja byłem, udało mi się porozmawiać m.in. z Arminem van Burenem. No, który mi zdradził, że jak przyjeżdża do Polski, to lubi nasze polskie pierogi. No to co, przyznawać się. Kto jak Armin dzisiaj szamał je na obiad? Gramy. Armin van Buren i jego perełka to This Is What It Feels Like.

0: Hard to be humble. Mikolas i Trips. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, no i będziemy robić to jeszcze mocniej, no bo do 18 między innymi Calvin Harris i jego hit Summer się pojawią. Jak robicie grille, to Calvin do pieca za moment dołoży.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Horse, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas w Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Lato i bryska w Meloradiu. No ukryć się tego nie da, lato mamy. No choć upały bardzo delikatnie, ale jednak zdarzały, no to czytam, że wcale nie na aż tak długo. No podobno już w przyszły weekend znów ma być w większości Polski grubo ponad 30 stopni. No i tak już teraz powiem dla tych, którzy zaczynają marudzić, przypomnijcie sobie, co mówiliście w styczniu, kiedy też było 30 stopni, ale na minusie.

0: Ona jak wchodzi, to od razu się wspomnienia odpalają. O ile ktoś cokolwiek pamięta z imprez, na których ten numer swego czasu był ogromnym hitem. Evacuate the Dance Floor to Kaskada w Meloradiu, a za chwilę 18. No i obiecuję, że playlistą nie zawiodę.
1: A już o 18 zagramy
0: WNW i Kaszmir, będzie bet. I to właśnie ten kawałek, punktualnie o 18 odpali playlistę Meloradia.

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie.

No i pyk, jest 18 niedziela, czego chcieć więcej? Ja no może, żeby ten dzień na penie nadchodził. Ale na razie cieszmy się jeszcze resztką weekendu. Tu pychu, siemano, głowy do góry, wakacje są.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

How does it feel? To Dub Dogs w Meloradiu. Ile wydaliście w ten weekend? No wiadomo, jakieś tam wyjścia do restauracji pewnie były, to na stację trzeba było podjechać, zatankować, a to zawsze boli. No i hajsu w portfelu mniej. No ale od tego macie nas, Meloradio. Pamiętajcie, że już jutro kolejna szansa na to, żeby ktoś z was zgarnął szybką kasę. 200 są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam piszcie nam, na co taki hajs byście wydali. A kto wie, być może właśnie jutro zadzwonimy do was.

Good Genug, hit TikToka, a też duży hit w Meloradio. Kitch Creek za nami, Pychu z tej strony. Mam nadzieję, że humorki dopisują. Mega się cieszę, że jesteśmy z tą niedzielą razem. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, gdzie ostatnio było 161 stopni.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
12: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
13: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
15: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Alone Part 2 to Alan Walker i Ava Max. Słuchacie Meloradia, 161 stopni Celsjusza. Nie przesłyszeliście się? Tak ostatnio było w Trójmieście. A to wszystko według prognozy pogody jednej z telewizji. Mała wpadka na wizji się wydarzyła i zamiast 16 wyszło 161. No ale teraz to już przynajmniej nikt nie powie, że nad polskim morzem nie jest ciepło.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Touch to Black & Jones w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00. Właśnie czytam, że dziś mamy Dzień Miłośników Książek. No może to jest dobry pomysł, żeby zająć sobie głowę wieczorkiem. Za to nasza książka z tytułami hitów po godzinie 19:00 jest naprawdę mocno wypakowana.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Just the Way You Are to Milki i David Guetta. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19:00, a zagram go przed wszystkimi, punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą smęcić.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mała, przenośna lodówka turystyczna.
0: Jest to na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
2: Dzięki wielkie!
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale... robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wawarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. Trzy dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Horse, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas w Baborówku. 14-16 sierpnia Baborówko koło Szamotu.
16: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Wiecie, że dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór, bo włączyliście Meloradio. 19 punktualnie na zegarach. Tu Pychu, siemano, Milki i David Guetta na początek.

Fire. To Shimza w Meloradiu, aktualny numer 1. Trzydziestki Meloradia, wasz ulubiony kawałek spośród wszystkich, które na naszej antenie gramy, no i wcale mnie to nie dziwi, no bo dobry letni klimacik jest. No ale czy tę koronę uda się obronić? No to się zobaczy już w piątek po godzinie 18. Kolejne notowanie waszej listy hitów, no i sprawdzimy, który numer będzie wam się podobał najbardziej. A już teraz dziewczyna, która nie jeden szczyt zdobyła na listach hitów na całym świecie, to Rihanna.

0: Bizarre w Melo Radio. To Madonna i Martin Garrix, jeden z moich ukochanych kawałków w ostatnich tygodniach. Razem z nimi podkręcamy tempo w Melo Radio w ten niedzielny wieczór. Pychu z tej strony, siemano. Na do 20 powiem wam jeszcze, na co wydamy mniej pieniędzy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

Shine On. Tak brzmią wakacje w Meloradio, to Rio. Za nami, a kiedy ostatnio byliście na stacji benzynowej? No ostatnio to boli i to naprawdę mocno, no bo ceny nie są niskie, ale to czas na naprawdę dobrą wiadomość, no bo podobno, jak czytam, ma być taniej. W najbliższych tygodniach paliwo ma potanieć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze, więc wuhu, no i może to jest czas, żeby zaplanować jakiegoś tripa na koniec wakacji. Oczywiście z Meloradiem w głośnikach. Nowość od Josha Bakera. To już teraz My Place.

Radio Bali. To on, Boss i Sewek. I jeszcze przed 20 mamy niedzielę, wieczór, ładna pogoda. No to może właśnie taki idealny scenariusz, żeby się gdzieś ruszyć na jakiś spacerek, złapać się za rączkę, buziaczkę dać. No może być naprawdę romantycznie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz. O reklamie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: My mamy dwuosobowy na wyprawach w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio Poznań.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Szefie, ostrożnie, ściany mają uszy.
5: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wysoka.
4: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
6: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mieszalnika Mapei. W gamie 1000 kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Polski 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie słowy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Epat, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudach.